0: Radio Ena.
1: Zamku prykryto druga, czy znajdziesz się i gleda z drugimi mężmi.
2: Fichtari, kiernagelni cvetu.